tylko wziąć w oczy głową, trzeba widział mu pojrzeć na gitarę i kliklać u brat i jeszcze mnie szukali. I oni spłynęli już wiedzą, spłynęli już to wiedzą i korzystały. Agora põe o piso, o rema e o apositário.